0: muzika.
1: Hudba všech barev.
2: Core Music Radio. Core Music Radio.
3: Fajabanko! Sugar!